0: Srpski rozvoz. Pojeszcze. W studiu Matej Dziswałk.
1: Dobre ranie. We serbskich katolskich wosadach wobczeli so tun tydzień niedzie 500 dzieci na nabożnym tydzieniu. We aszkie sredu putnikowanie dzieci z cywo drężansko-miśnianskiego biskupstwa do Rożanta. Na tutym oczekuje 2600 dzieci. We wszystkich wosadach są tu jeszcze czest na hamskich pomocników do przyjotu a przewiedzenia nabożnego tydzienia za przyjate. Dzieci nybyczanskie wosady zmia potem przyjany tydzień swój nabożny tydzień. Serbska rzecz je przyrównuje z mnohimi drugimi rzeczami narodnych mniejszyn w Europie jara derje w internecie a socjalnych mediach prezentna. Tobie jedne z dopoznaczu zjęczenia fuen w niżozemskim Lojwardnie, które się soczera skończyło. Na nim obdzielichu so zastuperio narodnych mniejszyn, które nie mają żaden maczony kraj. Wszyscy rozprawiachu o swoich buczach swoju rzecz też w internecie rozszerzyć. Serbsku skupinu nawiedowasze miasto przedsedo domowiny Hartmut Leibner. Hosticzel lietusza zetkania bie mniejszyna zapadnych frizów w niżozemskiej. Tmarske dziewa a wopnowienia na domach krajnej rybarskiej szule w Rakecach su po jednym lecze przetwara pokroczowali. Kajesze Zakski mobiliowe a tmarski management na napraszwanie MDR zdzieli su brożeń z kuchniu, labo a kurjania niemale hotowe. Lica w nazimie maja so przepodacz. W rodze pod cichu tu chwilu pak netwaria, dokel się tam runie 1,70 poru netopyru zaczanyło. Po czasu Leninia chcecza posynie dziewa zakończyć. W internacie gida tu chwilu estrich. Klitu we februarie mate te stute dzielde krajnej rybarskiej szule hotowie być. Szulu ponowia a przetwaria za 25 milionów euro. Stuta pieniądze ze strukturnego fonsa. Dybkonie ke lecznym prózninam smie so na južnym Šibrihu Sliboneho jezera za so kupacz. Nimo to smieća tam jezdzidła bez motora jezdzić. Po informacjach zanirowaria Brunicuich jamu LMBV su dziewa za wiestotu na tym blaku zakończene. Wużiwacz pak so ne smiedzil Mordkowskeho jezera dla przyrodoszkitnych kajstych geotechnickich przyczyn. Kopar serbskie koparske wupranki, Šušečan Leon Šota, opušči biskopičanske koparske towarstvo 08 a raje v noj rajni dobje pola krajnega legista BSG Vocel Riza. Od SSV Markranstedt do biskopic nauroči so nebelčan Niklas Ričel. Škitar je naposled k vukupanja dla v Lipšanske končinje rau. V biskopicach bi Niklas Ričel hižo v dorostče kopal, a v sezonje 2020 v Vše Lize. A tomu nebechu naše povestče, kiš namakače dale na naše internetuje stronje runje takéž v našej damotni app kišrika MDR Serbia.
0: Vedro.
1: W budyśnie pokaza żywe slibro tu chwilu 15 stopniu, a czaja mroczele na niebiu te dżęca co dzień uladamy. Spoczatnie sto jeszcze słońca z blakami pokaza, wybiu dnia budzie potom bola bole wujcy kojete, co dalej zaczynie, a też podjeszczować, co przeco za co ma żywe slibro te zalezy dżęca na maksymalnie 22 stopniu pohoni w użycy.
2: Tam pola Zorilca, respektive Ludwigsdorfa a štyri Zorilc-Drežane štujce. Z Polske je započuvač, tun treba přiranice vutrajnost, tam so vopkat na tukvilu 2 km hači. 20 menšin odleje treba je ľudžo tam.
0: Serbski rozvoz.
2: Dobro je zbušim. Štyri. Bona po šestčech.

Szczerze raz romadze ze pinguinami puali. W wotowskim Lubnowie je tole możno, wieso, je tam szklincak i pinguiny, a bazen so kupacach dżeli. We hotelu wotowski świet niemste Spreewelten, tam masz tariku wulki, no hajka do mi mia prajcz, to jo taki paradis za so kupacach. Tam masz też saunu, bazenki nucka, bazenki wonka, możność kupaniu, a kaj szprajno wosebitostka, su te podla ludzi, zromadnie z ludzimi puacy pinguiny. Ja minu tu nie spost o runie von nähe, ale junu możesz si to znano dolaras popszec, a byrnisch bytam jenoś jeden dzień a jenu noc przebywał, bądźcie jenu turu z kajakom, to pon tak wele nepwaci, to możesz pak z dwiemaj osobomaj pak z ciomi popuczu być. Richtorecowe Lubnowie maja dosć a nadosć takich kajaku. A hiżo se miu z dziećimi jen krasne wulit. Na to dlouho pomysla. Pět hodin, 46. Dobranie, přeje srbský rozhlas, tu z města.

0: turn to dust all that I adore.
1: Nábožné slovo.
2: Magenta Christian Clausen z Banschitz Kukua.
3: Lube připosłuchaki, lubi připosłuchaja. Naše dzieci maja dżensa prini dżin prustnin. Budżak wosrycznocy nie klinka, nie trebaja duo czary z busom jeździć, a tešnic hodzin duo w szuli siedzieć. Nie zmieja do mierce nadawki, abo kontrole. Przychodne 6 niedzile pak nie budu jenoż swobodny czas. Ich dusza może so wodczerstwieć, woni może nowe nazony naromadzić, ze sprzeczelemi a przeczelkami zromadne kwile przeżywić. Tyż to je ważne. Nabożne tydżynje, kiż dżęsa w mnoich wosadach zapocznu, su za szo mianowane dobra przyleżność. Wodczerstwienie duszy, nowe nazonienia, kwile mieć z towarzami a towarzkami. Zromadnie zabieraja solica z mójzesom. Dzieci zonia niszczo szkuli z jeho żywienia, a jeho woznam za izraelski lud, kajż tyż woznam za spójskie żywienie. Młodostni a dorostrzeni dzieci przy tym przewodzieja. Wopruja za to swójski dowol a swobodny czas. To je żywa cyrki. Zafacz butun knies.
2: Praj Christian Clausen z Banschitz Kukua w nadałku damniszeje, farskie wikarie.

Przez wiec ludzi, to się znano też, że w obkicz powali, ma na oczy tajku spodzinu na hajnicrunie won kistu, ale skiery taki wieczy pakczyk, a z tajkim nadzieszę auta, su ludzo popoczuki, so dzieś kuli, so im w przyrodzie na przykład zalubi przenocuja. Su to takie specjalne stany. Czynisz jo, a czynisz tam na strzyczku, a hiżo so sta, niemale kaj od samo nastaj. To wiesz, nie jest za każdą, ale ja się przedstawiam, że jest to wielki dyrdom, gdy jedziesz na nieka, kiedy rany pleczk świata, odstajesz swoje auto, stłoczysz na odpowiednie knefle a gotowe, tak niekak z najmniejsza. A co jeszcze te najrzęsze przy tym, może się ja z najmniejsza przedstawić, to są cele od wszego, a od każdego nieodwiesne. Poladajcie pak najprzed raz, pred hać se tajki stan kupicie, hać so na wasze auto też chodzi. To też zapisane w tych papierach. 6:23. Hać stanujecie, hać przenocujecie, auto niedzie, hać niekakim hotelu, pola wokia dzieda. Gwiane prózniny!

0: Zadkula.
1: Šulske leto je so zakončivo 6 tydženjev lečnych prozdnin po tak mietko na šulaki a šulerjev čakaja. To samo na sebi serbske modžinje viestu euforiju zbudži a z tutej euforiju podame so na dalšu staciju našej beachvolleyballovej túry. Potom so sme minjenu punželu Nebelčicach pobyli sme netko s hustčom Konjecach. Naš moto je tutun koč, šo so frinkoli. Strasče si potek im vaš najrinči outfit s glicerom, donješ do hoduna lameta bywa a podajče so na púč do Delan. Zadkula so na vás veseli.
0: Zadkula.
2: Zadkula.
3: Nic zabić.
4: Dzięca wieczo.
5: Ach, Kale, co masz ty dzięca wieczo przedziudziony? Dzięca pundziela. To dała wizę jenoś.
6: Zadkula bić.

Mirko Brankacz ze swojej syczą moczą popuczu. A to już to tak, iż bije posłynetno, a to, że nieżno popuczu na polach zdziela służnie, iż zakończyć moli drużyszcze, one z pony paru bieża tak woko. A trzecież dżęsa popuczu su, też jest to dla tyż koncyży na to, że nadejść czuło. Gajś też przed nitko licznym czasu, a nic jenoś nitko. Raje wiedro wiezo za buru a rat. Wulku, wulku, wulku.

0: Ważne słowa.
1: Ma Christian Klausen, Spanschit z Kukua.
2: Lubi przyposłuchaki, lubi przyposłuchaja. Nasze dzieci mają dżęsa, prynie dżyn prustnin. Budżak, wosrycz nocy nie klinka, nie trebaja do czary z busom jeździć, a też nic chodzin do w szuli siedzieć. Nie zmieja do mierce nadawki, albo kontrole. Przychodne 6 niedzielę pak nie budu jenoś swobodny czas. Ich dusza może sowoczerstwieć, oni może nowe nazony naromadzić, ze sprzeczelemi a przeczelkami zromadne chwile przeżywić. Tyż to je ważne. Nabożne tydżynie, kiż dżęsa w mnoich wosadach zapocznu, su za szo mienowane dobra przyleżność. Wodczerstwienie duszy, nowe nazonienia, chwile mieć z towarzami a towarzkami. Zromadnie zabieraja solica z mójzesom. Dzieci zonia niszczo szkuli z jeho żywienia, a jeho woznam za izraelski lud, kajż też woznam za spójskie żywienie. Młodostni a dorostrzeni dzieci przy tym przewodzieja. Wopruja za to swójski dowol a swobodny czas. To je żywa cyrki. Zafacz butun knies.
1: Dole praje Christian Klausen z Panschitz Kukua, nadauku tamniszeje farskie, wikarie.

0: Ważne słowa.
1: Słyszycie od Christiana Klausena z Panczyc Kukua.
2: Lubi przyposłuchaki, lubi przyposłuchają. Nasze dzieci mają dżęsa, prynie dżyn prustnin. Budżak, wosryć nocy nie klinka, nie trebaja do czary z busom jeździć, a też nic chodzin dołowy szuli siedzieć. Nie zmieja do mięce nadawki, albo kontrole. Przychodne 6 niedziele pak nie budu jenoż swobodny czas. Ich dusza może so wodczerstwieć, woni może nowe nazony naromadzić, ze sprzeczelemi a przeczelkami zromadne kwile przeżywić. Tyż to je ważne. Nabożne tydżynje, kiż dżęca w mnoich wosadach zapocznu, su za szo mienowane dobra przyleżność. Wodczerstwienie duszy, nowe nazonienia, kwile miecz z towarzami a towarzkami. Zromadnie zabieraja so lica z mójzesom. Dzieci zonia niszczo szkuli z jeho żywienia, a jeho woznam za izraelski lud, kajż też woznam za spójskie żywienie. Młodostni a dorostczeni dzieci przy tym przewodzieja. Wopruja za to swójski dowol a swobodny czas. To je żywa cyrki. Zafacz potun knies.
1: Praj Christian Klausen z Panczyc Kukua, wenn er doku tamniejszeje farskeje wikarie.

0: Raz, dva, tři. Žižek Radio. Ojovaš, Žižek Sebastian.
1: Ljube Žiši, što vi to teki juža raz dole bovali, až nisu kšili druge s vami graš, dokole što pše małe abo pše młode, jo cesto teki tak, až druge si mysle, až što svabše a až žednu doviru do vašich zamožnosti njamašo, no pen słuchajšo na to, co małe uchac hopel doživio.
2: Huchacowe myśli. Huchac kropel jo kradu znate pet sewej geli. Wenga je teke taki pszały huchack z dwójki ma uszyma, a ma szykno, coż pszały huchack trzeba.
3: Jano, a są mniejsze jako te drugie huchacki. We dwierności gronione są samowe wiele mniejsze. Za to pak wiem rednejsze żarty.
4: Ale my musimy przecej na tebie dłoj gledasz, gaż co my z tobą pedasz.
3: No a, jaga dem teke przecej na was gery gledasz. Myśli se snasz, aż to radke tu jom?
4: Nien to wiecej negra kaj hopy, co my lubie zgromadnie zwucuasz, kak czachoju doubiegamy.
3: Ja pak żaden czach nie znajom. A gaż naprzał du raz czach grozy, sedniom se na sliznej patce a zažal žijom se z brydnýma patskoma vece. Benga čachaju netrebam, do vece vugledaš. A tak jo, mi svet net zasi verichu.
2: Hopel jo vjasele dalej skokotav. Te druge huchacki pak su vytnovotki svucovali, kak megu pred gelnikom a jogo psami ubeknuš. Gaš vini jim se bliže. A te zvucovania su byli napšaudu trebne, dokulaš jo južo zase bylo svyšaš plaukanie psu. Tož su huchacki se malsnie dali na ubiegi.
5: Žeńčo, což vaše packi megu psy se bliže?
4: Kužde daš sam opäta, jo se uchovaš.
5: Myslíš o se na to, co sme nás zvucovali?
4: Nien to žovo našo živenie, ubiegajšo.
3: Me jeko, soga hose čoj. Taka hektika při jadnorym zvucovaniu. Dešo v napšaudu tak přegnavaš, lube přijašele.
2: Blaukajúce psy su se blížili a nien to je teke huchac kropel peznau ten grozeci čach. Jogo učobicka jo naraz časne bubotala. A bylic ven mil zecyk, bydre se je na flaku nakakal. Venio se čiskotal až do slednoga kysmika.
3: Pace před vece a pen čach nevyžim. Jano nic čachovu do vecovu glidaš.
2: Co dej mam hyši ulicu váš, ľube Žiši? Ako jo gelni kopela vyžel, jo chopil z celej učoby se smiaš. Tak, až jo uchack mega pekšajžu, ubiknuš. Ale ako je náš gelník kjarcmi svojim kumpánam v tom živnúckém uchacku ulicoval, nesú jomu verili. Živnúčko, nicka? Gelníky gasú hovac také, ktoréž meguši nabájaš a kenž smuchy gytujú elefanta.
1: Jo šuknem uchackam, vam ľubi Žiši žicem jasove týžeň. V jasove bužo tak a tak, ten týžeň gase lišojské férie zachopijú a ten dovoluje cas.
0: Raz, dva, tři!

0: We fokusu je bywata zgromadność. Lajske a profesjonelne umiejące są se wiecej tyżeniu przecie zase zmakali, program używali a przy tom teke se zeznali. Nowe zyski są przez to nastali. Je to było rum za łużyskie luże pokazać, jak weni sami wiże swoju łużycu, kroni Klaudia Arndt.
1: Und das auf ihre eigene Art und Weise. Ohne, dass sie von außen drauf gedrückt wird, so muss es jetzt sein, sondern aus den Leuten heraus.
0: Zajemne za sobostatkujúcich, za publikum, zase čochu dvojko a cerviana nitka nejo všetci bova vížeš, kogo nejo to večaše vo jo doživiu, riedne žen poune mežnosťu.
2: Wužyska kulturna scena jo se konc tyženja prezentirovala strukturna zmena přec vrt udobywania brunince. Jo tema była na Lausitz jaže v javišťovem programje, kterýž su pokazali grotku, drjoku a barščku.

0: Nímsko serski ensemble Hrše Burzio zvýšil letos za svojo 50-letné obstáže. K tomu sú cvonky tovaristva ugotovali sobotu jubilejný program a sú se přepšosili partnerov přijašelo přizvežbných do živadva Pikolove mestče. Mária Elikovská-Winklerová povieže jo.
1: Při žurách jo serská gymnaziastka uvítala gesti po staré tradici.
2: Já jsem Emilia Fienbergojc a já struvím gesti s chlebom a solu.
1: Pemałem jo se zahopil růž.
3: Já jsem Birgit Čurová a já znaju ensemble velkým terjem. Já lubuju terje. Já se líbím na program.
4: Za město je to velkým vážná, až tak tovarstvo píšaše šlet lujko nint obstoj se strastvami, se skulturu, se smužíku, se serskou rýc, až to je šo prezentné a se s tým zrýživě naše tovaršnosti jo žil našego města.
1: Groni zagronita za serské přašania v měště Anna Kosacojc-Kozelua. Ve zahadnosti jo založba za serský lud podpirała umiejskie nawiedowanie ansambla Groni Zabina Zigowa, niegajszna zastupna przedsedarka.
5: Wiele drugich rejowenskich kubków albo ansamblowiecy nie mamy, ale oni są jeszcze dalej obstali, a mają takie dorost.
1: Jadna pciżaścia let ją miała drugim w ansamblu Jana Klaue albo Katja Hering.
6: Tanzen ist für mich ein Lebensgefühl und ich fühle mich wie in einer zweiten Familie und das ist halt schön und deswegen bin ich halt dabei, ne, und bleibe dabei.
7: Die Annette ist unser Steckenpferd hier. Annette ist die Macherin für alles. Sie näht, bügelt, schneidert, sie pflegt die Trachten und sie ist der ganze Zusammenhalt von unserem ganzen Verein.
1: Ta Annette. Annette Bröse naviduje Ensemble Wittlita 2022.
8: Ich bin sehr stolz auf das Ensemble, weil es schon so lange existiert. Und welche Wünsche habe ich, dass wir mehr Jungs bekommen? Mehr Tänzer wieder. Und auch vielleicht junge Mädchen.
1: Jubilejne Programm jo był przechwatający. Moderator Michael Apel jo se rozgraniał z członkami towarzystwa, a na obrazowce se dożywił całe stawizny ensembla. Fotografie z ustupu, zmakaniu, treninga, a urywki z nawiesionych filmów. A miazy jo se ensemble prezentował na żywo. Zahopił jo ze zapustą. Zajmnie umiełski a rejołański z wielkim elanom su przedstawili zieło przy żniach. Parlickam repertuar ansambla susza pak psieza w koreografii Uwe Wrüglera, a se wie psitom su gelcy drażnili żołcza. Jadnap 15 let dujko sumieli zisiecu ryjowarsku kubku Svietlaszka, aż do leta 2019. Anka Caharia Sojc jo tam ryjowała jużo ako gele.
9: My budżamy takie niekakie zisiecu ryjowasz, a ja budu tam takie sobu gotowasz. My sme mała kubka, a to budżo wiegin rytne. To jo per lużo ako jo ako gele sobu ryjowało ho. Jo, ja som ešte moda, ale tam som ešte moča bola, jo.
1: Jo mnie przeraziła do przedstajenia. Ako powieściowe figury sumieli pupki Reginy Hermanowej z Lubina, budniki, ludki, nekusa. Kupku Svietlaszka jo nawiedowała Mila Cahariasowa. Do niej su słyszali witaj zisi.
10: A sme teke jadn pszawe żywat wowo kus na jawiszczu przyniesli. A te zisi na jawiszczu su szykne pijedali z herskie. A my sme za przygledaju jano ako oton w wetstawkach informacje w niemskiej rece mieli.
1: Koreografiju jo pisała sama, a muziku jo za nich napisała tylko Katalin Porackojc. Wiele drugich wierażków su gości na tom zariadowaniu dożywili, a na końcu jo ich Michael Apel przeprzosył na zgromadne ryłanie. Tam miejscu sydali dujko przosić. Pe programie su ve fuajeju sledovali gratulacije a redne rozgrona, a žilojski hor jo ansambloju gratulirovao na muzikalijski part sve.
11: Mir se sporova seve program tojobe vjegin lustne, zajmne. Ja som vizeva filme, obraze, rije.
12: Tojobe vjeraš, also kulturne gživjenja v Dolnje Vužice. Reja pšeza, jo me ne veci se sporova, dokolaš, jo be ako vživat vovo kusk.
5: Ako som tekete filme v Vureske vizeva, ja som znava šiknih ansamblovih vjetnikov, kenš su hob šetca ili, a som se s nimi skromatnje živava, to je tak rednje zestajone bo ten ceve program, a ja se živam kak dvojko sme tekte te koreografije meli, a takke koreografije žinca širejo vaš, to je vopšal, že vjegi napinajuce, super program.
13: Velgin časne, lušne program, jo. Mi se to velgin spodobal.
14: My, ako publikum, my sme mogali doživiš celu historiju ansambla, a to tak redne pokazane s videami, s filmami, s obrazami, a teke s rozgronom, s cvonkami, a teke s rejovanim.
0: Sugronili Katalin Poradskoec, Simona Pečova, Katrin Obeinszena, Sabina Zigova a Willi Gosore. Jadnab, stogešči jo sledovalo přepšosenju na jubilej Nimsko-serskego ansambla Hršebus ve Pikolo živadle.

0: Od 27. šestého do 4. 7. od mi až so svetoznatý rozkylde festival Danske, tež serbská modžina běše podľa, náš zadkolár Claudius je so s nimi rozmluvjal.
1: Serbsce modostní sú se s autom do Danske dojeli. Džuječ hodžino bychu za to popuču, ale če odla jedeš tak daleko po celý Nemskej, jenož so by so na festival podal. Aj to praj nám Stani Wenzel.
2: A so vône to také, že so kúže leto nejaké máte menšine ve celý Nemskej tričia a do rozmluvšindu vo všelakých eventách ve tým leče a za ten Roskilde Festival bude ja prav ta dánska menšina v Nemsky zamovita. Tuta dánska menšina je to pon halt na Bauk dále dala. A Bauk je pon za to zamovite, bo za to kus vabič. Tak sú moti na to šišli. To je so po nás v AV skupinen spisla.
1: Na Roskilde Festivalu by nimo Serbo tež dánska menšina z Nemsky podla, ale tež mezinárodné skupiny z Polske a Slovakske tam bychu. Dziewali są oni wszyscy romadze, wiedzą miachu potom też lepszyny.
3: A jako dobrowolny, jako dziewacza, tak jak tu na Roskilde Festiwalu, masz też schon jara wielkie lepszyny też. Między drugim dały tu na przykład jedna Volunteers Village, tak jak na Weska, za dobrowolnych. Tam masz te cyle szereki poskidki, to że od yoga przez sauna, haczki jednej, zarodzie bez alkohola. Między drugim dostaniemy my też jako sobodziewacy na przykład dobropisy za jedź a picie. A mamy w naszym kempie, w naszym badzie, pola SDU, też darmotny snedań za nas.
1: Haj časa očas svene je potekin do štere date, kaj smo runie svišeli, na tajku čopfu zaunu by so netko tež veselil. Prašenje netko vezo je, hač so scela udani, so na festival s dživovim podželom podač, abo hač se račo prajiš. Break the Rules festival při Berovskim jezeru so lepe poskyči.
2: Nie, tun so šun jara udani, šako tun festival 8 dňov dohodja, a za to zvejn tam 4 mali 8 hodine dživa, ja, te dživotstvo je trošku nepříjemné, ale samo na sebi ta vec o ten ticket za ten Zoo Festival okolo 300-500 euro pláči, so to bude pravo jara vúdaný.
1: To klinčí po takým zariadným doživieniom. Snano je to nešto za vás, taký festival s dživom. K svedčeniu je tam všetko ešte došť kvíle a žaden strach. Ľudí z celého sveta sovie tiež zeznajete.

0: ważny fakt za naszych przyposłuchariów.
1: Gwizdę, jedna trzezykonoje, jedna trzezykono, bazi szachacz, dato.
2: Zatkula.

Majacze, jeliście swierni przyposłuchajo, respektivnie hosćo na naszej beach-tourie, to sme stajnie mieli taką typowu na każdej stacji, to sme dobyli typowacz, hoj kejke mústwo na końcu skupinskiej fazy najwiace dybku čini, po takim jednotliwe dybki. Dżęca tu to też zaso mamy, jenoś hinejszej formie, a możecie wiezo też niszto dobyć, mianujcy dwójce, dwie kartce za kuntworu reje, kotrež su nietko tutum konc tydzenia salowie. Samo kombiowe tikety to sú po takým za piatk a sobotu. A netko stají sa vyzo prašenie, što dobyče typovač. Celé jedno je, vy dobyče typovač, keľko ľudí pozdíšo s glicerovým outfitom na našim skupinským fočeste. Po takým netko máče nemale poslednú možnosť, za niekotre menšiny sa potom tutun skupinský foto čini. Potom přeličíme, keľko ľudí na ním je a potom dvaj najlepšie typaj do budžetaj dve kartce za kuntvorové reje v Salově.

0: A aj keď sme hunižo slušali tu v konec sach či turniere je Svončná Roža bohužel po skupinskej fáze hižo vonzvečová z turniera, to je potekým jeden z favoritov tu byl. Netko ste všimli Samuel Paška, von kraje mestrujem v Svončnej Roži. Samuelo, na čím záležalo dženca? Dvaj dobka na koncu staj falovalo, je to jara snadne, jara škoda, abo?
1: A ja bym rek, że musimy w tej rybrede to, bo nie jesteśmy dość dybki zbierali, że bym się mogli niekiego na końcu się dość dybki uonić, że bym się niekiego do czwartfinału finala szli, ale ja spoczynę, aby się gut.
0: To najważniejsze na końcu, ty nie rajesz jenoż tu przy beach turie, volejbol, ale ty szwitorstwie rajesz w Worklecach w innym ustwie, a ty si mi runie rek, że organizujesz wy też jeden turnier. Prajraz, što su tam te informacije kvo dokvo, haj, što vas voča, što, haj, rajeru očakuje Captain's Cup, to rika si ja myslu, haj, što to budže, dže to budže?
1: Aj, also mus otrichimo sobotu ha nedželu v Worklecach na bičnem felže, rajemo jemo fyra mix, dve žona, dve muže, haj, muše trebamo tsi muswa, to se može če jemo po Eliasa Komora, privatne, pšizevič, abo pšes našu Instagram page sv.viktoriaworklece92. Haj, muša džučiš trichimo sobotu a nedželu, a pon se pšijemo za vele ljudi tu budže.
0: Jako mustvo dohromade tam budže?
1: Vukod vatsi muša.
0: Podaj kým kajš pši naši zátkula beach tour je tu. Na kúže pát, škoda ešte raz, veľa úspecha pši hodnotežen a veľa úspecha a vesela pši vašim turnire, še slyšeli pšizev česo pola Eliasa Komora tu namestne, abo přes Instagram na pši Viktorii Worklece.

0: Satkula.
1: Schon damne?
2: Ja, was du we.
3: Ach, Kala, schon mal stücken cały czas przed Jujone. Dzień zapundziela. To dała wizę jenoś.
4: Satkula Beach.

0: Das ja. Das ja Wonka Moje. Neppes Bierer. Da. Postkam. Zatklu Postkam.
1: Wiecie, obosy mieć by wasze bieny, a przy tym zatklu Poska czy... Ja minim...
0: No aj.

Details. My tu konieca hoćo a runie jest o półfinale zakończył, tak so smy so nitko nidom, albo hoj, niekotrych wokomikach potom finale zawizdać, dziwa miesięca nastupi w finalu przeciwo Knofel a przeczelio pod jakim serbska raketa runie snadnie haj zwryszciła półfinalu. Ja, dam hoćo nidom k przychodnemu spiewie, tak so możemy przychodnie moderacji potom haj live do naszego wielkiego finala szaltować.

0: Nasze usłuchanie kila so ke konci, a też nasz dzienniejszy turnier tu koniec, a z tym też finale kila ja so ke konci. Knofla przeczelio suso prynie sadzbie przesadzili, tak zobieżi netko iżo druga sadzba, w kotrejś stetejś iżo 5-2 za Knofl a za przeczelio. Przyjmij ste tu netko też Adrian Woko, w unie miastrujem sobu zamówite z młodzieńskim klubom koniecach tu był za organizację, a haj za sprzygotowanie tu. Tutaj jest stacja naszej czwartej przy Bicztury. Skutka praszenia też za młodzieński klub. Koniec wiedzą leto jeszcze nie mimo, co macie wy takie jeszcze planowane lica z klubem.
1: A na kurze pod 28-29 augusta po nas DSF party. Hej, mamy nieka 2 do 3 stage. Ale co jadz informacje trebacie na naszej Instagramie strony. Hej.
0: Super, tak smiemy so szicu zromadnie też lica za so na DSF party weselić. Wczoraj tu kryje miejscem hiżo 7-2 za Knofla za przeczelu. Jan Szołta z narokom 1, boże, po takim 3-7. Dziwa mieszyńca je jeszcze tu, ja sam si redstał z Rachlowa a z koniec. Oni pokażę a z Wojerowskiego smira. To po takim pozadki, oni tu skiery domiacy mustwo dżęca, tak redz, domiacu lepszynu. Ale maja czeski narok netko przed sobą. Bosom kci w drugiej sadzbie Knofl a przeczelio, kaj sprajne też prynu sadzbu hiżo dobyli. Po takim cidybko jeszcze pobrachuja. Felix Bał z narokom. Przyjuzate. Od Manuela Szołty przystajene. Ułożone przez blok Kaspar Dziswok przystajte a Dubawic przez sak. A tu by, hej, to by taki ból nic wotre, ale takie dosrydża mies rajeru, tak so dobi tam komunikacja posłać, a tuta nie, runie posłała, tak sobie to silny dość, dybk za Knofl a za przeczelu, dziewieczk ci, silny narok. Kajsi, że prajne polo tu, rajniszczo w koniecach, te je kitro dołe, te je kitro ulke, tak so dobisz też tu z tym kalkulować, gdyż je dohi narok, albo nadpiszin, że dobisz skierę przeco tron, to kież tu husto zady jeszcze dele pan, nie? Tak, po takim match bull Felix Bauch z narokom, silny narok przyjuzate. Mamy przystaj blok Kaspara Dziswoka, jeszcze raz Jan Szołta daleko przyjuzate a przystajne nitko, Jan Szołta przyjuza, przystajne Kaspar Dziswok dalej, silny nadpie, ale też tu nie przedłuchy. Tak, zosoprini match bull od Bobara. Dziwa miesięca, nitko trzeba serio, tu by startować serio z wulki ryzyko, silny narok, jara silny narok, hej, wiesz, nitko so poskici pełne ryzyko zać, niczo jacek przyraczu wulce nie dała, dybki dobia, jo, dalszy narok z tanktopem, to je Robin Paszka, jeli moja liścina tu trichy, zaso silny narok, ale ty jest silny przyuzate, zaso dołi ból, zaso przedłuchy. Po takim szyszczesacz, dziwa miesięca, wojuje, je jeszcze tu. Robin Paszka z dalszym narokom, zaso pełne ryzyko, zaso silne. Felix Bauch przyuza direktnie pak, zaso preki przystajene. Blok, Kaspar Dziswok z drugim. A daleko, tak so je to dybk. Gratulacja, Knofla przeczelio, so tu przesadza. Nitko tu jeszcze raz był, a potem so jeszcze raz przyzywił.
2: Ale, że masz tydzień cały czas przedziudziony. Dzień cały pundziela. To dała wizę jenoś.
3: Zatkuję.

Nofel a przeczeljo, rika a potekim dobyczerjo, nasze czwarte stacje, tu dżęca w koniecach. Wutromne gratulacje, wutromne dżak, nietko uprawiam na kuźdy pat jeszcze raz, wiesnej młodzinie tu, wonu i oborje, za świecu, to by za so top organizowane, wiezo za wiedro, tu nikt niczo nie może, ale ja si myslu, to je wszystko super funkowało, kaj szpajne nietko jeszcze, sleduje party, hacz dojenie, tu hudźba bieży, piwo bieży, wszystko bieży, po takim możecie si tu jeszcze rady lubić dać, przyjdziemy tydzień, co potem widzimy w Otchowie, moto tam, kaj szpajne tanktopy, ja so weselu, potem przyjął wam rianu do mojej zbu, a widzimy się, kaj szpajne, przyjdziemy tydzień, za so we Otchowie.